Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, ti, kulikitaka. Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka.